John Siabo Ewadom 106.3 Inshara 104.5 Ya filete wo memuni ama hodo so ama fo ya mamwa dwo ama makwa ba wiase nyina nyumire no sia ka